Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Zasiadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Historia gra. Jazz historia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: sterowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry moi drodzy słuchacze, witamy w czwartek 13 sierpnia w porannym Ewkocie.
2: No cześć, cześć. Jak tam? Słoneczko za oknem? Czy może chmurki się zagościły?
1: A tak a propos chmurek. Czemu słońce nigdy nie chce opuścić komputera?
2: Czemu?
1: Bo boi się, że straci miejsce na dysku. No, nieźle co?
2: Kawałek świetny, ale teraz przejdźmy do poważniejszych spraw.
1: Pewnie. Mówiłem, że dziś imieniny obchodzą Diany, Hipolita i Poncjana. Może ktoś z was zna ich osobiście?
2: Może mają dzisiaj jakieś przyjęcie? Super powód do świętowania.
1: Zdecydowanie. A właśnie, co sądzisz o długich wakacyjnych dniach?
2: Są świetne. O tej porze roku praktycznie wszyscy gdzieś wyruszają.
1: Prawda, a sam spędzałem dużo czasu na świeżym powietrzu.
2: No więc, jakie plany na weekend?
1: Pewnie jakieś grillowanie. Ale przecież musimy też wspomnieć o pogodzie.
2: Oczywiście. W Warszawie mamy 18 stopni 6 dziesiątych. W Krakowie również prawie 18. A w Gdańsku 16 stopni.
1: Wszystko wygląda obiecująco. Idealne warunki na spacery.
2: Dokładnie. Słuchajcie, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym Ewkocie.
1: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.
2: A teraz przesiadamy się na muzyczną nutę. Do usłyszenia. Ready.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Čes, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć. Witajcie w czwartek. Mamy godziny 14:45.
2: Witaj Igorze, witam serdecznie naszych słuchaczy. Dzisiaj imieniny obchodzą Diany, Hipolita i Poncjana.
1: No właśnie. Wiesz, że gdyby Hipolit miał psa, to mógłby go nazwać Hipo? Hipo Hipolit.
2: Haha, niezły suchar. Ale kto wie, może miał i tak go nazywał.
1: A może Hipolit był wielkim miłośnikiem koni? To u niego byłoby wyścigi z Hipo.
2: Brawo! A może by tak Hipolit prowadził szkołę jazdy? W końcu imieniny to świetna okazja do świętowania.
1: Zdecydowanie. A propos świętowania, mamy piękną pogodę na dworze.
2: W Warszawie 22 stopnie, w Krakowie 23,8, a w Gdańsku też 22.
1: Słoneczko świeci, wiatr delikatny, idealna pogoda na spacer.
2: Tak jest! Złota polska jesień w pełni. Wait a minute, lato jeszcze trwa.
1: Tak, tak, jeszcze cały sierpień przed nami. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym F-kocie.
2: Tak, zapraszam do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza.
1: Do usłyszenia i pytania na czacie, czekamy na Was.
2: A teraz czas na muzykę. Udanego popołudnia.
3: Radio Synteza.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Cześć, Piotrze. To czwartek, 13 sierpnia i już mamy wieczór.
2: Cześć, Igorze. Dokładnie, mamy 19:45. Jak się macie?
1: Z tej okazji mam dla was suchar. Co robi krajobraz, gdy przestaje być piękny?
2: Nie wiem, co.
1: Wzywa rolnika. No można by rzec, że nie wszystko w naturze musi być idealne.
2: Dobre. A jak wrażenia po tej długiej zimie? Trochę się stęskniłem za letnimi aktywnościami.
1: No właśnie, już czuję zapach wakacji. Wakacje w słońcu to coś pięknego.
2: A czy wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Diana, Hipolit i Poncjan? Pozdrawiamy wszystkich solenizantów.
1: Aż miło posłać serdeczne życzenia. A propos pory roku, jak myślisz, czy lato będzie u nas dłużej w tym roku?
2: Mam taką nadzieję. A wiesz, że dzisiaj w Warszawie mamy 21 stopni, w Krakowie 22, a w Gdańsku 21?
1: Tak, a w dodatku bez opadów. Idealne warunki na spacery.
2: Dokładnie. Chłodniejszy wieczór, ale wciąż przyjemny. Dzięki za wspólny Efkot, Igorze.
1: Dziękujemy, drodzy słuchacze, za dzisiejszą wspólną chwilę.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube. I do usłyszenia.
1: A teraz zapraszamy na muzykę.

час Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.